zwykły, ten mi silny, począł mi dwutepę zajem. Na końcu wilce przestanowi.